proszę, uwierz mi i nie patrz wstecz. Przecież wiesz, że ja bardzo kocham cię.

Było zimno na dworze, leciał dysz wiatr wioł. Razem mysę siedzieli, stary kachlok noc grzął. Pedro, Richard i Manek, zawsze nos było trzech. Jedno mieli my w głowach, to kożoła i seks. Richard to był agregat, wielki na baby pies. Powiedział, że laski przyjdą, zabawimy się w trzech. Długo my tak siedzieli, aż otwarli się drzwi.

na dworze leciał dyż wiatr wioł. Razem my se siedzieli, stary kachlok nos grzął. Wszystko szło elegancko, były tańce i gry. Ale dwie gryfne dziążki nie podzielisz na trzy.

Hejby w naszym radiu, jak za dawnych lot. Zagrali num walca, to serce by się radowało.

A już za chwilę Johan z Piekar Śląskich. Słuchasz Radio Larmu.

Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, który pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.

Witam, moi drodzy kochani słuchacze. Witam was oczywiście Johan z tych Gryfnych Śląskich Piekor. Patrzcie, no, nie wiem, sam chyba nie chcą, żeby ja sam grał. Nie wiem, te jakieś mi sam bez przerwy coś kombinują.

bez przerwy kombinują te chochliki pieruńskie, no ale myślę, że Jurzech je wygonią, dźwierze na Sienżech otworzył, kod je tam też pogonią, myślę, że już nie przyjdą nazad. Witam was gorąco w poniedziałek 13, a może to ten 13 mi tak pecha przynosi. No, od rana było wszystko good, wszystko dobrze było. No teraz coś, no dobra, jak ja to też godą, winni się tłumaczą. Winni się tłumaczą, nie? No w to kombinuję, no w to kombinuję. Te chochliki pieruńskie sam co latają mi sam po izbach, kombinują sami, no żeby jo chyba nie grał, nie wiem. No ale tak godą 13, ale niektórzy wierzą, że 13 to jest szczęśliwa liczba. No tak. Tak, nie w to żytyn godają. Co tak na szybko, bo widzicie, no już trochę mi tej audycji uciekło. Mam nadzieję, że teraz to już poleci wszystko fajnie z górki, jak należy. 13 lipiec, 194 dzień roku. Musiał ta kartka z kalendarza przeciepnąć. No ale 194 dzień roku, do końca ich zostało 171, zaś będziemy się bawić na tych balach sylwestrowych. No ale kaj tam jeszcze, lato przed nami, urlopy, ja też dopiero przed urlopem tak zwanym, nie, bo ja mam cały czas nie urlop. Żaden chyba nie ma tyle urlopu. Nie, też takie się znajdą inksze, nie? Co też mają tyle urlopu. No, imieniny. W to dziś ma imieniny. Andrzej, Małgorzata, nie wiem, Sara, Eugeniusz. Zaś Gintry mają imieniny, nierówno mieli Runie, Ernest też nie. No dobra, wszystkim solenizantom, którzy mają dziś imieniny, świętują jakieś inne fajer, Geburtstag, życzę wszystkiego dobrego. No a na sum początek zaraz poleci to, co ostatnio na audycji nie miał, czyli pale faje i formacja nieżywych schabów do Zynka, do wszystkich słuchaczy, na sum początek.

No kochani, jestem, nic się nie dzieje, wszystko w porządku. I no, powiem wam, mam sam te muzyki przygotowane na ciepło, że się prędzej, nie? Bo godą, żeby nie było problemów, nie? Żadnych. No a tu widzicie zaś te chochliki nabroiły. No ale muzyki się naszykował sam w pieruny, starczyłoby na dwie audycje. I zaś mam problem, nie? Co mam zaszaltrować, a co nie? No, przede wszystkim witam sam Zbyszka z ekipą z Rudy Śląskiej, nie? Także zaraz będę czytał, co sam naszkryflali, a ja właśnie chciał coś fajnego poszukać. Coś właśnie o działkach, o ogródkach, bo ostatnio puszczą i ich dziś właściwie nie chciał, nie? Ale no jak oni sam naszkryflali, to trzeba by im coś, żeby im się tam lepiej robiło na tym ogródku, też zafyrlać. No oczywiście też wszystkim, kerzy też teraz siedzą na ogródku. Ja no powiem, że ja na ogródku, że dzisiaj był, trochę tam porobią, między innymi przy ogórkach, no co się zresztą da tłumaczył, przy ogórkach pomalował, żech posztrajchował trochę, no i ale trzeba było przyjść, nie, na audycja, no ale ty, żech przyszedł na ostatnią chwilę, bez to potem może takie chocki klocki wyszły. Dobra, to czytamy, co oni sam naszkryflali. Dzień dobry, witamy po długiej przerwie i pytamy, jak tam zdrówko dobrze, no widzisz, no Zbyszek i teraz już chodzę na ogródek, na działko robię, moja mi tam już lista taką odpowiednio zrobiło już i kartki brakło aż 4 i już piszę na drugiej stronie, nie? Powiedziała mi, że przez rok czasu, jak mi tam te krzyże nawalały, to się nazbierało trochę tego, także teraz mam co robić, konia do jesieni. No, jak tam zdrówko oraz impreza na działce. No, imprezy były teraz, sobota była impreza taką z sąsiadami tam zapota. No a teraz ty się szykuje, będę miał z Katowic gości, z Katowic i ze Stolarzowic, nie? O, no to będzie też, no, się działo. Już od dzisiaj kupuję ten, nie? Te napoje, żeby się odpowiednio nawadniać, no. No tak, no trzeba, no bo ponoć ma być zasica. Dobra, Zbyszek dalej pisze. Pozdrawiamy serdecznie ciebie, jak i wszystkich słuchaczy, tych, co są na urlopach oraz kierownictwo radyjka. A my na działce, no i na działce słuchamy radyjka, bo pogoda dopisuje. Dzięki i słuchamy dalej, bo jak radyjko musi być zaszaltrowane, no przecież musi być zaszaltrowane, dlatego coś bym tam fajnego musiał puścić. A i chciałbym jeszcze powiedzieć, że dzisiaj jest taki międzynarodowy dzień rock'n'rolla. Ja nawet, żech nie wejrzał, kuknął, żech na ten inny taki kalendarz i żech wykopał to. No to tak coś też będzie, ale no przód będzie taki, może was zaskocza, co puszcza, ale dobra. I będzie piosenka do wszystkich emerytów. No. Także Zbyszek z ekipą. Patrzcie tam jako, słoneczko, Klara fajnie świeci, ino się nie przeróbcie, życzę fajnego popołudnia, fajnego wieczoru z Radiem Larmo, wum i wszystkim, którzy mają teraz zaszaltrowane nasze radio.

coś sprawdza i zaraz będę beblał dalej. No bo chciał tu, w tym miejscu teraz bardzo gorąco, serdecznie pozdrowić całe Burscheid, no i Leverkusen, no i cała tam ta Westfalia, nie? No, także pozdrowią was tam bardzo gorąco, serdecznie, bo sam Tyżek dostał wiadomość właśnie od tego Carlosa tam z Burscheid. On pozdrowiał wszystkich bardzo gorąco, serdecznie wszystkich, którzy teraz słuchają właśnie radia Larmo. Dobra, także Mirek, ja też cię bardzo gorąco, serdecznie pozdrawiam, życzę fajnego popołudnia, fajnego wieczoru właśnie z naszym radiokiem. Jobda grał do godziny 20, no a potem na swoja audycja zaproszę kierowniczka zamieszania Gabi Chorzowianka. Także jeszcze raz pozdrawiam ciebie, żonka Maryla i wszystkich tam znajomych, których miał okazję poznać i których dopiero poznał, nie? No, bo myślę, że chyba jeszcze będzie ku temu okazja. Dobra, specjalnie tam do ciebie, do Maryli, do wszystkich, Burscheid, Leverkusen, w całej Westfalii, Danuta Wiśniewsko i wiązanka szlagierów niemieckich, a potem jeszcze będą pora muzycznych niespodzianek. Wiem, że ci się to też podoba. Także do was tam, do wszystkich słuchaczy, jademy z tym koksem, bawimy się dalej, no a ja sam muszę uważać, nie mogę za dużo kopać w tym moim komputerze, bo on chyba zaś tam coś broi i pobiera jakieś aktualizacje, no ale dobra. Może jakoś to będzie. Dobra, jademy z tym koksem, bawimy się, kochani. Do samej nocy.

No a my zaraz, kochani, jademy dalej z tym koksem. Lajera musi cały czas lecieć. Jo, przepraszam was bardzo, że tam może od czasu do czasu jakieś tam są usterki, no ale widzicie, jeszcze coś mi tutaj wszystko nie sztymuje do końca. Mam nadzieję, już się no pochwala, że już niedługo wybieram się na urlop. Myślę, że przez ten czas on się po prostu uspokoi, ten mój komputer, jak będzie miał trochę dychnięcia, jak mnie nie będzie, nie? Wydarajzował po Polsce, no to po tym moim powrocie będzie wszystko, myśla już będzie dobrze. A jak nie, to go do Hasioka wciepna, a kupia się coś zezryć, nie? Jak to go dają. No. Dobra, kochani. Nie wiem, tak przy tej okazji, że sam mogę trochę sam pobeblać do tego mikrofonu, tak przy tej okazji powiem wam, kochani, nie za często się puszczą takie różne wiązanki, bo te różne wiązanki czasami długo trwają, nie? No ale wiem, że nie wiem, czy mnie słuchają. Wiem, że moja muterka Krystyna i pan Kazimierz, nie, z Kurnosa, oni bardzo lubią różne walce, walczyki, nie? No i o, wykopał teraz taką właśnie taki wiązanka walcy, Piotr Pączek i kapela Folki. Myślę, że wszystkim wam się spodoba i będziecie tam walcować u siebie w domu. No a jak? A potem na dodatek Ania Drabek zaśpiewał o ty Anie, nie? No a jak? A potem wrócimy zaś lata 80. Powspominamy, bo też ktoś kiedyś powiedział, że za mało firlą właśnie takich różnych z lat 80. No to dziś to trochę nadrobimy. No a jak? No to jademy z tym koksem, walcujemy, śpiewamy jak w to woli, a potem powspominamy lata 80.

No to była wiązanka walczyków. Piotr Pączek-Kapyla Folki, teraz Ania Drabek, Ana, jocie zowi zo dostana, nie? No a ja witam bardzo gorąco i serdecznie tutaj na tej konsolce z pozdrowieniami. Jagoda pisze, witam serdecznie prezentera, słucham tego radia, jest bardzo milutkie, fajne piosenki. No Jagoda, dziękuję, że ci się podoba nasze radio, nasz radiok, Radio Larmo. Tak nieraz sam go domy reklamujemy, zaszaltruje na maksa, niech sąsiedzi usłyszą larmo, nie? No język coś mi się motlo, bo to chyba z tych nerwów, że to dzisiaj tak mi sam nazgobieli te psotniki. No ale dobra, tym nie będziemy się przejmować, lecimy dalej. Jagoda życza fajnego wieczoru z Radiem Larmo i zapraszam do częstego słuchania. Także w pryncy powiedział, wrócimy się do lat 80. Do ciebie, do wszystkich słuchaczy Bee Gees, a potem Smokey, a potem coś tam jeszcze fajnego wciepnemy. No to jademy dalej z tym koksem, bawimy się na całego, bo jeszcze kaj tam noc, kaj tam wieczór, za oknami jeszcze Klara tamkaś świeci, już idzie pomału ku zachodowi, no ale jeszcze świeci. No to kochani, jademy z tym koksem na całego.

Ja, Johan Gro, a bez przerwy mucam w to, kurczę, wyłączę ten radyjok. No ale co zrobić, mogę się no pośmiać, nie będziemy się nerwować, albo mnie przecas nie spierecie za to, nie? No mam nadzieję, że nie dostanę fangi w nozę, jak wyleza sam z bloku. No bo nie wiem, może mnie ktoś słuchać, nie? Jaki sąsiad albo co, bo by coś to chłopecku nawyrobił, bez przerwy cię wywalało, no ale powiem wam, że chyba jest lepiej niż poprzednio, ale chyba się kupia coś zjeść. Nic, trzeba chyba będzie pomyśleć o wymianie sprzętów, to wie, no. A chciał się koło kupić, pojeździć trochę. Jeronie, nie wiem, no. Chyba jeszcze zawołam tego fachmana. No, nie no, może nie będzie tak źle. A ja sam bardzo gorąco witam na tej kastli z pozdrowieniami nasza Gabi. Gabi Chorzowianka. Kero już niedługo sam wyciepnie mnie z tego sitka, powie Karlusie, baniaty, idźcie, zjedz wieczerzu, a daj mnie sam pograć, zobaczyć synecku, jak to się robi, nie? No, może tak powiedzieć, no. A ja się nie pogniewam, no bo wiem, że coś jest, nie sztymuje sam za bardzo. Dobra, Gabi pisze sam tak. No to gorko witam wszystkich, co teraz Radia Larmo słuchają. Czy to we wodzie, w powietrzu, albo na lądzie. Johan, ciebie też witam i pozdrawiam wraz z twoją żonką Ewą. No dziękuję bardzo. Zaraz tam pójdę do drugiej izby i też przekażę te pozdrowienia. Na pewno się będzie radować, tak może bardziej niż radować. No. To jest fulą głupoty, nie? Życzę jeszcze dużo szpasu i fajnego grania. Do słuchaczy poproszę ciebie o dołączenie śpiewki z przytupem i twoja ulubiono w podziękowaniu za dzisiejsze granie. Dzięki i do zaś. No i o też dziękuję bardzo za te pozdrowienia. Pozdrawiam cię bardzo gorąco, nas od ciebie, Darka. Oczywiście wszystkich, którzy teraz nos słuchają naszych audycji, jak teraz ty moi, jak jeszcze mają ta cierpliwość, tak i po tym właśnie twojej audycji od godziny 20. No, coś z przytupem. Ja nie chcę tu za bardzo kopać po tym komputerze, bo się boję, że jestem i sam na coś się zepsuje. Także puszcza to, co sam już miał naszykowane. A mianowicie, a ja ją niedawno puszczał, ta śpiewka, no ale dobra, to może coś innego, ale nie, dobra, niech poleci, bo ona jest fajna. Steve Miller Band, Abracadabra, a potem Dugie M i Piękno Joe Jose Chorzowala.

No a jo, kochani, kochani, zarosta Kastla, Kastla z pozdrowieniami zawierą ją, a otworzy ją oczywiście Gabi na swojej audycji. Mam tam jeszcze dwa wpisy, zaraz postaram się je poczytać.

No, tak, jak powiedział, sam jeszcze mam dwa wpisy. Pierwszy był Georg z Köln. Georg pisze tak: witam cię, Johan, na twojej audycji. Pozdrawiam całą ekipę radia z kierownikiem tego zamieszania na czele. Wszystkim słuchaczom życzę miłego wieczoru przy muzyce przygotowanej przez Johana. No, a potem przez Gabi, nie? Bo ja już po leku będę kończył zaraz. U nas w Köln Klara grzeje jeszcze w pierony mocno i mamy 33 stopnie, Johan. No wieża, no u nas też mają zaś przyświce, no ale no powiem tyle, że nie wiem, jakże strójka z przodu to jest tak trochę za dużo, to my mamy tutaj inny luft, to nie są jakieś greckie wyspy albo coś, tam jest całkiem inaczej. Dobra, Johan, a jak tam twoja działka? Pochwal się ino, pozdrowią z Köln, Georg. No, Georg, fajnie, że jest ten radiok zaszaltrowany, że słuchasz mojej audycji, żeś wytrzymał w ogóle do końca.

No, musiał ten mój komputer, bo powiem wam cały czas, jak sam jechał z baterii, musiał go podłączyć do strumu, bo jeszcze na koniec by mi zgasł. Ja mu gasł, on mi zgasł, nie, jak to gadają, no, także pod strumem już jest. Także już niespodzianki takie, że mi się wyłączył z braku prądu, nie będzie. No a kto nie wie, co to jest strum, to nie wiem. To Georg Kelm wytłumaczy. Także Georg, dziękuję bardzo, żeś wytrzymał, pomimo tego, że mi bez przerwy

Miska wyciągna, ona jakaś tam jest, no. Naleja się potem takiej wody i będzie gut. Dobra, Georg, pozdrawiam cię bardzo gorąco, serdecznie. Życzę jeszcze fajnego wieczoru z naszym radiokiem. No a co, działko, no, powoli. Także powiedział, moja tam lista mi napisała, a 4 kartka przez ten rok, co ze krzyżem mnie rypało w krzyżach, nazbierało się trochę roboty. Także jutro, jak nie poleci deszcz, to puda może trowa skosić. No a jo, jeszcze witam Jagoda po raz drugi. Jagoda pisze, ja dziś pierwszy raz słucham tego radia. Pozdrawiam z Mazowsza. Jagoda, też bardzo gorąco pozdrawiam. Życzę jeszcze fajnego wieczoru. To dziocha miej ten radiok zaszaltrowany. Słuchaj nos i pamiętaj, radio larmo. I możesz puścić je na maksa, żeby sąsiedzi usłyszeli, nie? Larmo. Dobra, kochani, życzę wam wszystkim, kiedy macie ten radiok zaszaltrowany, fajnego wieczoru. Ja się z wami będę żegnął. Pa, kochani, do następnego razu. Czymcie się i się nie puszczajcie czasami, bo możecie walnąć, wiecie, kaj, jak jo kiedyś tyś. Ale to może jeszcze kiedyś wam posprawiam, jak to było. Dobra, kochani, zapraszam na audycję od naszych prezenterów, dzisiaj jeszcze Gabi, no a moja audycja będzie w czwartek od 4 do 6 po południu, nie? No, żeby w to się rano o 4 nie puścił czasami, nie? No bo dajcie pokój tu. A to Bajtel gro po tym całą noc i wczesne rano, a Bajtel nie rozporadzi takie kąski fajne, że. Dobra, kochani, to by było tyle na dzisiaj. Jest teraz fajnego wieczoru. Do następnego razu. Pa, trzymajcie się.

0: stacja.
1: Polska stacja.
0: Polskie radio internetowe.
2: Radio Larmo.
3: Polska stacja. Stacja.
2: A już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Gabi Chorzewianka.

No cóż, witam bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór, upalny wieczór. Ja lato mamy w pełni, każdy dzień jest cieplejszy, jeden dzień od drugiego jest cieplejszy, o tak. Ja, wczoraj było gorko, dzisiaj jest jeszcze bardziej ciepło. A więc witam, życzę fajnego, miłego wieczoru. No i pięknie dziękuję naszemu Johanowi za dzisiejsze granie. Johan, do ciebie w podziękowaniu. Amigos? Nie, Die Flippers, ja. Die Flippers, nie? Tak to było. A piosenka nosi tytuł Manche Nacht geht nie vorüber. Niektóre noce nie kończą się, są bez końca. A druga piosenka w wykonaniu BAR, Letni Wieczór, dedykuję wszystkim obecnym na tej audycji. Dla wszystkich słuchaczy dwie piosenki przygotowane mam. Dla Johana, dla słuchaczy, my ją za chwileczkę posłuchamy. Josia, no jeszcze z wszystkimi przywitam. A więc witam wszystkich tych, co nas słuchacie, czy to w kraju, czy poza granicami kraju, wszędzie tam. Kaj muzyka Radia Larmo dochodzi i kaj tej muzyki też słuchacie. Witam nasze koleżanki i kolegów redakcyjnych wraz z ich rodzinami. Witam chorobki, którym szybkiego powrotu do zdrowia życzę, a osobom samotnym życzę bratniej duszy. A nam fajnego wieczoru. No i zapraszam na konsolę pozdrowień, bo ta jest do waszej dyspozycji. Tam idzie pisać, szkryflać i pozdrawiać, kogo chcecie i kaj chcecie. A ja będę starała się przekazać wasze pozdrowienia, śpiewki do tego dołącza. No i będziemy miło i fajnie spędzać dzisiejszy poniedziałkowy wieczór. Nie lubię poniedziałków. A teraz przywitam się z tymi, co nie rozumią tej śląskiej gotki. Ein schönen guten Abend, sag ich allen deutschsprachigen Zuhörer. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und einen wunderschönen Abend mit mir und mit der Musik, die ich für heute vorbereitet habe. Eure Gabi. No i Die Flippers dla Johanna w podziękowaniu za jego dzisiejszą audycję. Manche Nacht geht nie vorüber.

Ja, kochani, to były piosenki na powitanie, jak też podziękowanie dla naszego Johana za jego przeprowadzoną audycję. A teraz, Johan, smacznego, spokojnego wieczoru. Ach, ty polecisz na ogródek, bo tam trzeba kwiatki podloć. Tak to jest. No to ja ci życzę, Phil, fajnego wieczoru, kupasz pasu. A ja, kartka z kalendarza, też ja ją mam i na kartce z kalendarza jest napisane, że dziś mamy 13 lipca, poniedziałek roku 2026. Imieniny obchodzą Małgorzata, Sara, Henryk i jeszcze wielu, wielu innych. O urodzinach, rocznicach nie jest mi nic wiadome, ale wszystkim tym, co dziś mają swoje święto, składam najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, łask Bożych, obfitości, no i marzeń spełnienia. Wszystkiego najlepszego, 100 lat do tego. Życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmu, jak też od naszych szanownych słuchaczy. Dedykacja muzyczna, wyśpiewo Chasey, żyj nam 100 lat, albo jeszcze dzień dłużej. Wszystkiego, co najlepsze.

No i teraz już na konsoli pozdrowień witam bardzo, bardzo serdecznie Jagodę i witam Georga z Köln. Dobry wieczór, guten Abend. Jagoda pisze tak. Dobry wieczór, prezenterko Gabi. Chcę podziękować za milutkie granie prezenterowi Johanowi. Życzę mu milutkiego wieczorku i jego rodzince. Jagodo, pięknie dziękuję w imieniu Johana, w imieniu jego rodzinki. Na pewno przekażę mu twoje pozdrowienia, podziękowania. No i cieszy mnie to, że podobało ci się. Do twojego wpisu piosenki dwie przygotowane są. Będzie to Krystas, Cudowny Wieczór i Costa Cordalis, Steig in das Boot. Wsiądź na tą łódź. A więc dwie piosenki do wpisu Jagody i po tych piosenkach wpis od Georga z Köln.

0: Ja, i to były piosenki do wpisu od Jagody, której życzę fajnego, miłego wieczoru, no i dalszego fajnego słuchania. A witam, witam Georga z Köln. Guten Abend, dobry wieczór, Georg. Witam też ciebie, jak też twoich bliskich, twoja rodzinka, twoja żona. Życzę spokojnego wieczoru. Ja i takiego trochę chłodniejszego. A co by było najlepsze dla ochłody? No ja, Georg, lody, lody do ochłody. Georg pisze, dobry wieczór z gorącego Köln. U nas jeszcze piorunowo gorko, aż 31 stopni. Witam cię, kierowniczko, całego tego zamieszania. Dobry wieczór. Witam. Pozdrawiam też Darka i wszystkich prezenterów. Dzięki przekażza. Jak przyjdzie z roboty, to mu przekaża twoje pozdrowienia. Dziękuję. No i serduszka są dołączone, za które też dziękuję. Chyba najlepiej mo Bogumił w tej południowej Afryce. Ostatnio godał, że u niego było ino 5 stopni, a w nocy ledwo 3. Toż aż zazdrościć takiego chłodu. No Georg, chłód chłodem, ale aż tak chłodno nie musi być. Nie wiesz, tak jakby tak było z 23-24 stopnie i taki lekki powiew wiatru. Wiesz, jakby to było fajnie. Och, to by było richtig fajnie. Ale z tym nic nie zrobimy. Nad tym nie ma nikt jakiegoś... Czego? No tego nie ma nikt w rękach. O, jest jak jest. No i Georg pisze dalej. Wszystkim słuchaczom życzę pięknego muzycznego wieczoru przy fajnych piosenkach, co je Gabi przyszykowała. Gabi, zagraj proszę dla wszystkich z Buja Janosika i ta nowo El Condor Pasa, Georg z Köln. Ja, tak fajnie napisał ten Carlos z Köln. Dzięki, Georg, że masz taką wynę do szkryflania. I o tobie jeszcze raz fajnego wieczoru życzę, lekkiego ochłodzenia, no, żeby się lepiej siedziało, lepiej spało, no i w ogóle, żeby człowiek się lepiej poczuł. Bo jak jest tak parno i duszno, to jest niefajnie. A na życzenie Zbój Janosik, Kapela Górole i El Condor Pasa też już przygotowane są.
1: To jest larmo.

teraz za chwileczkę usłyszymy dwie piosenki od grupy Fantasy. Piosenka Melody der Nacht, Melodia Nocy i Baby träumst du noch. Kochanie, czy ty jeszcze śnisz, czy marzysz? To są piosenki, jakie za chwileczkę usłyszymy. A Freddy i Martin często podkreślają, że takim najpiękniejszym momentem koncertu jest chwila, gdy gasną światła, a publiczność sama zaczyna śpiewać refren kolejnej piosenki. No, to jest takie richtig fajne zdarzenie, wydarzenie, uczucie. Przede wszystkim, jak się bierze udział w takim koncercie, to jest coś niesamowitego. Tego się nie da określić. To trzeba naprawdę przeżyć. A te trzeba koniecznie posłuchać. Fantasy, Melodia Nocy i Baby träumst du noch. Kochanie, czy ty jeszcze marzysz, czy śnisz?

No a teraz coś z tych naszych śląskich śpiewek i to będą maszkety Lover na Załężu, a potem trzy dziołchy ze Śląska i piękny poniedziałek. A, jeszcze mamy ten poniedziałek, jeszcze się nie skończył. To teraz ich też posłuchamy tych piosenek.

Ja Helenę Fischer wszyscy z Nociepra, no też tak myślę, że nie umknęło wam, że to jest piosenkarka. Jej pierwszy album nosił tytuł Von hier bis unendlich. I już wtedy było słychać, że producenci stawiają nie tylko na klasyczny szlagier, ale również na nowoczesne aranżacje z elementami popu. Helene Fischer śpiewa też w duecie z Andreą Bocellim. Ja? To nie każda wokalistka szlagierowa ma taką okazję, żeby z tym piosenkarzem zaśpiewać. Helena Fischer nagrała z nim w duecie piosenkę, która pokazuje, że świetnie odnajduje się także poza repertuarem szlagierowym. A więc mamy teraz ta przyjemność posłuchać tej piosenki z Andreą Bocelli i Helene Fischer z jej pierwszej płyty Von hier bis unendlich, stąd do nieskończoności. Te piosenki już są przygotowane, a więc zapraszam do słuchania. Ja i witam wszystkich niewitanych. Za sterami Gabi Chorzowianka życzę fajnego, miłego wieczoru.

Ja, kochani, te ciepło naprawdę wszystkich osłabio. Tak bardzo osłabio, że nie mają siły ani w paluszkach. Nie, nie, nie mają, żeby poklikać, napisać, ale to mi to nie przeszkadza. Nie, bo kolejne piosenki mam i będzie to Blue Party. Blue Party jest to grupa, która utrzymuje się w gronie aktywnych zespołów śląskiej sceny muzycznej. Ich utwory regularnie trafiają na listy przebojów regionalnych rozgłośni. A my posłuchamy dwóch piosenek w ich wykonaniu. Zabujany w tobie i Dziewczyna ze snów. Blue Party. Tu i teraz dla was.

Na konsoli pozdrowień witam bardzo, a bardzo serdecznie i gorąco Zbyszka, Marysię z Ruda Śląskiej, z Rudy Śląskiej. Zbyszek i Marysia, dobry wieczór kierowniczko, witamy serdecznie. My jeszcze na działce, taki fajny wieczór, że nie chce się iść do domu, a radyjko super gro. A i komary chyba mają wolne. Pozdrawiamy serdecznie ciebie, jak i wszystkich słuchaczy, DJ, szefa, urlopowiczów, a my słuchamy dalej. Dzięki. Ja, Zbyszku, Marysio, Marysiu i nie wiem, czy jeszcze ktoś z wami jest. Ja wam pięknie dziękuję. Ja, macie rację, na ogródku, na działce, w altance fajnie się siedzi, fajnie się spędza czas. Ja i fajnie się wsłuchuję w to, co z radia płynie. Czasami noga drygnie i podskoczy, i idzie coś też zanucić. Idzie się też ochłodzić, tak wirtualnie. No i myślę, że idzie też fajnie spędzić czas na świeżym powietrzu i z radiem Larmo. Do waszego wpisu piosenki przygotowała dwie. Telefon miłości od zaśpiew Marek Szurpik i Kamil, a druga piosenka od Amigos. 36 stopni. Dwie piosenki do wpisu Zbyszka i Marysi Ruda Śląska, którym życzę jeszcze fajnego wieczoru, dobrego odbioru i kupa szpasu z Radiem Larmo.

Ja, kolejne dwie piosenki są w wykonaniu Karpowicz Family. Będzie to Chorwacja i Gdy mamy siebie. Karpowicz Family również odnosili sukces na radiowych listach przebojów. Ich utwory przez wiele tygodni utrzymywały się w ścisłej czołówce notowań Radia Silesia. No i Karpowicz Family, Chorwacja i Gdy mamy siebie.

No i kochani, za 3 minuty będę zamykała konsolę pozdrowień. Moja audycja zbliża się ku końcowi. Ale zanim to nastąpi, to 3 piosenki, ale tym razem nie śpiewane po niemiecku. Tym razem będzie to Saragossa Band i Agadu, Francesco Napoli, Bambina Cesara i Sorry Little Sarah od Blue System. Sorry Little Sarah, przepraszam, mała Saro. Tak by to chyba było. I te piosenki już są przygotowane, a więc serdecznie zapraszam do ich wysłuchania.

Ja, kochanie, jeszcze mam trzy piosenki śpiewane po niemiecku i po angielsku. Die Flippers, Shalalalala, I love you, Amigos, eine Nacht mit dir i Toni Christy, ale tytuł to już poczytacie na pierwszej stronie. Tam są tytuły wyświetlane. A więc jeszcze raz zapraszam do słuchania.

No i kochani, przyszła pora, żeby zaprosić was na jutro na Radio Larmo i od godziny 18 do 20 będzie nam przygrywał Peter z Köln, a od godziny 20 będzie nam przygrywała nasza koleżanka z Prudnika, czyli Jola. Na tę audycję serdecznie zaproszę, no i też je polecam. Zapraszam też do słuchania naszego bajtla, który jest nafutrowany fajnymi śpiewkami. I ten gro się wcale nie męczy. Zapraszam bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. A za dziś dzięki, wielkie dzięki. Życzę teraz dobrej nocy, pięknych snów, no i zdrowego i radosnego przebudzenia o poranku. Pożegnam się trzema piosenkami. Fighters, Żyje się raz, Tomasz Gołowacz, Wróżba z gwiazd i A i Larmierz, Odleciałem dziś. A ja powiem, odlatuję i dobranoc do następnego razu. Grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Meinerzhagen. Do usłyszenia, pa, pa.

Nie ukryję tego. Muzyka wiruje głęboko w tę noc. Przytulam cię w myślach. Świat odpływa gdzieś. Odleciałem dla ciebie. Cokolwiek ma być.